Applaus. Applaus jeszcze mały. Niech Dani Hendrix sobie rozegnie.

0: Czekajcie, pytą się po kocie, ma podkost, postaram się dosta. Zatem my tu będę ga, sytyptycy, kaj tebe zaroszuła na czek. Po to będę kariba, jedna ptica, która nie zaroszuła na czek. Znam kura, rap. A dobrze, że nam się kajna, że ta ptica wraca. Tak, to kajmane posty, tak, bo ptica wraca i posty. Tak uważnego, ptica wraca. Uważajmy te kartyka, cóż to jest wracie. Tak wracie, mało. Wracie, a kołki kajdzie to za tatką. Nie będę kajmy, cińczko, dobre cińczko, wracie.
1: Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin, Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne, konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in. Fade in.

fantastyczne glasowne mogućnost. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost. I ogroma rastu, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandara, najkie. Za mene dole leżecia amor pra masa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost. I ogroma rastu, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandara, najkie. Za mene dole leżecia amor pra masa. Ja imam fantastyczne glasowne pametan lijek. Ali pa se za mene čuvaju najkluvi. Nauci mi kaže